0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

have always liked to windsurf in summer rain.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szaule! Letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Czajki, żurawie, bociany, a dalej jaskółki i na końcu jeżyki. W takiej kolejności wędrowne ptaki przylatują do nas na ciepły sezon. Te ostatnie właśnie w pierwszych dniach maja. Mówię o tym dziś, bo 9 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych. I takim skrzydlatym dzień dobry. Witam Was o 9 w sobotę. Zaczynam.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy przysnaki różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Halo, Czesiula. Co, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra, a ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Muzyka najlepsza na spokojny weekend w Chili Z, a do niej dodatkowe smaki i przysmaki. Zawsze po 9:00 szukamy nowych inspiracji w kuchni w towarzystwie Dominiki Biegańskiej. Już oddaję jej głos.
1: Trochę w ramach ciekawostki kulinarnej, bo być może są po drugiej stronie radia tacy, którzy nie ugotowali nigdy rzodkiewek. Ale niektórzy szefowie kuchni podpowiadają, że można to zrobić. Jak podobno raz spróbujecie, to będziecie chcieli przygotować je po raz kolejny. Sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy rzodkiewka, znaczy nie jedna, najlepiej, żeby było ich trochę więcej, bułka tarta i sezam. No ale już mówię konkretnie. 2 pęczki rzodkiewki, sól, 100 gramów masła albo 150. 2 łyżki bułki tartej, łyżka białego sezamu i łyżka czarnego sezamu. Rzodkiewki gotujemy w osolonej wodzie, tak żeby stały się miękkie. Masło rozpuszczamy sobie w garnuszku i do tego masła dosypujemy bułkę tartą, czyli taka klasyczna bułeczka tarta, na przykład taka jak do brukselki, tym razem do rzodkiewki. No i smażymy przez kilka minut. Obok mamy suchą patelnię, na niej podprażamy sezam, a następnie dodajemy ten sezam do bułki tartej. Rzodkiewki odcedzamy, polewamy takim sosikiem i mamy to. To jest bardziej w formie przystawki, bo raczej takiego pełnoprawnego obiadu z tego nie będzie, ale sprawdźcie, bo wydaje się, że rzodkiewek się nie gotuje, a jednak można je trochę potraktować, jak wspomniane brukselki. Smacznego dnia i do jutra. Słyszymy się mniej więcej o tej samej porze. Chili Z.

0: bliżej.
1: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
1: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Festiwal w Cannes zaczyna się 12 maja. Od wczoraj oglądamy najlepsze dokumenty w ramach Millennium Docs Against Gravity, ale maj to też Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. To wydarzenie wystartuje w nadchodzącym tygodniu, a jednym ze szczególnych punktów programu będzie koncert z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy w Kopalni Soli w Wieliczce. To jednak w niedzielę za tydzień, a my za kilka chwil sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w kinach podczas trwającego już weekendu. Minęła 10.
0: W Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur. Just to keep my place. Steven Sanchez feat. Steven Bay, Home to Mother. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.

0: Z. Przełomowy układ Steer-by-Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

Na spotkanie z filmową klasyką, kinem kultowym i ponadczasowym zaprasza krakowskie kino Agrafka. Trwa tutaj cykl spotkań zatytułowany Zagraj to jeszcze raz, a podczas tego weekendu na ekranie pojawią się dwa tytuły, które naprawdę można oglądać powielokroć. Raz czy dwa to moim zdaniem za mało w przypadku takich tytułów jak Amadeusz Milosza Formana i Piknik pod wiszącą skałą Petera Weira. Właśnie te dwa filmy będziecie mogli w Agrafce zobaczyć dzisiaj i jutro. W naszych miastach oglądamy też najlepsze filmy dokumentalne z całego świata, to w ramach festiwalu Millennium Talks Against Gravity. Oczywiście trudno zmieścić bogactwo całego programu w kilku słowach. Przypominam zatem o tym, że obejmuje on najróżniejsze obszary współczesności. Część filmów ujęta w sekcję Muza i Wena to są filmy poświęcone zagadnieniom związanym z twórczością i samym twórcą. Jest tutaj portret wybitnej irlandzkiej pisarki Edny O'Brien. Jest pierwszy film dokumentalny o legendzie polskiej sceny muzycznej, czyli film Lech Janerka Śpi, śpi, inteligencie w reżyserii Grzegorza Brzozowicza. Jest też dokument o Ewie Benesz, niegdyś aktorce teatru Laboratorium, potem badaczce prowadzącej we Włoszech warsztaty, na które przyjeżdżali ludzie z całego świata. Film to opowieść o jej drodze, o wiedzy, którą przez lata przekazywała swoim uczniom, ale też jej powrocie do rodzinnego miasta Lublina, na który to powrót zdecydowała się w ostatnim czasie. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na dokument, który chyba przypomina o radości tworzenia, tej nieskrępowanej, pierwotnej, bo film Krokodyl, o którym mówię, jest opowieścią o grupie owładniętych filmową pasją nastolatków z Nigerii. Bez środków, bez funduszy kręcą filmy science fiction według własnego pomysłu, za scenerię biorąc rodzimą wioskę, a za aktorów dzieciaki z sąsiedztwa. To jest znów historia o mocy kina i wyobraźni, którą na pewno warto zobaczyć. Seans w Warszawie jutro proponuje Illusion. Później film zagra Kinoteka Kinomuzeum w MSN-ie i Muranie. Czyli Z.

Panorama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Szczypta chili w Chili Z.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra. A ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złotych 99. Regulamin i ceny nik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Otwierasz, odkrywasz. To hasło tegorocznego tygodnia bibliotek, który trwa od wczoraj. Ten weekend to jest oczywiście okazja, żeby skorzystać z propozycji najbliższej lokalnej biblioteki. Wiele placówek ma specjalny program, spotkania z pisarzami, warsztaty czy spacery. Te najbliższe lokalne znajdziecie bez trudu na stronie tydzień bibliotek sbp.pl, a my za kilka chwil odkryjemy kolejną nową książkę, ale dla młodszych słuchaczy, a starszych zabierzemy do świata sztuki. Jest 11:00.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Tak jak obiecałam, kolejna propozycja do dziecięcej biblioteczki po 11 w Chilli-Z. Ucieszy ona na przykład tych, którzy znają postaci przygody wikinga Tapiego. Przyznam, że ja swego czasu, jako zupełnie dorosły czytelnik, pokochałam tę postać i cały świat stworzony wokół niej przez Marcina Mortkę, autora. Loty balonem, czary, katapulty. Te katapulty to chyba ulubiony motyw pisarza, bo pojawiają się też, no wprawdzie delikatnie, ale jednak w nowej książce autora. Uwaga, młode czytelniczki, to jest historia o dziewczynce, która ma zamiar zmienić świat na lepsze. Ma na imię Salia, a jej codzienność to, można by rzec, prawdziwa bajka. Oczywiście pełna rozmaitych perypetii, psot i przygód. Nie chcę zdradzać za wiele, żeby czytelnicy i czytelniczki mieli przyjemność smakowania tej historii i zanurzania się w klimacie leśnej karczmy pod kaprawym gryfem, pełnej rozmów, śmiechu, ale też rozmaitych leśnych i baśniowych ludków. To jest też opowieść o rodzinnych relacjach, strachu i stawianiu mu czoła, o odpowiedzialności i o odwadze. No i jak to u Marcina Mortki, pełna jest optymizmu. Na okładce jest adnotacja, że ta książka ucieszy też miłośników powieści Astrid Lindgren, no i chyba z tym się zgodzę. Dla tych, którzy znają powieści Marcina Mortki, gdzie pojawia się już postać Edmunda Kociołka, rzecz też może pachnieć znajomo. W obu przypadkach, a także wielu innych, warto przeczytać. Książkę mam dla Was dziś i jeśli chcielibyście ją otrzymać, napiszcie proszę do nas kilka słów na adres kultura@chilli-z.pl.
1: Chilli-z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca. Co masz?
22: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chips Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Castorama.
11: Teoria.
23: I praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
23: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
25: Po reklamie.

0: Do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zabiera nas dzisiaj Katarzyna Kozak. Wśród kilku wystaw, które tutaj są obecne, przypomnijmy, że na parterze to są prace Piniaka Przemysława, czyli wystawa Poszło w pięty, sztuka dwóch innych artystek, Julie Meretu oraz realizacja Min Lan Tran, to kolejne propozycje MSN-u i wystawa obrazów Marii Jeremy. Pęknięty modernizm. To o tej ekspozycji Katarzyna Kozak rozmawia z współkuratorką Natalią Sielewicz.
1: Chciałabym móc powiedzieć, że Maria Jarema na tle pozostałych dwóch artystek, Julie Meheretu i Min Lan Tran, to jest ta dobrze nam znana. Myślę, że w niektórych kręgach tak, w niektórych nadal nie. W MSN-ie to jest pierwsza taka wystawa Marii Jaremy, gdzie widzimy przekrojową ekspozycję jej prac.
2: Maria Jarema oczywiście doczekała się różnych monograficznych wystaw. Jeszcze za życia nawet miała jedną wystawę, tak czy później w ostatnich latach to możemy wspomnieć taką wystawę w Zachęcie i Muzeum Narodowym we Wrocławiu w latach 90. czy późniejsze takie wystawy skupiające się bardziej na jej praktyce teatralnej, w Krikotece chociażby. Natomiast wydaje mi się, że to, co wyróżnia naszą wystawę, to rzeczywiście jest to wystawa przekrojowa, która pokazuje sztukę z każdego momentu jej twórczości. Zobaczymy tu także jej pierwsze próby akwarelą, temperą czy gwaszem z lat 30. Oczywiście rzeźby, obok tych najbardziej znanych monotypii, prac wykonanych techniką, do której używała płytę z tworzywa sztucznego i odbijała na niej jednorazową odbitkę, kompozycję, którą później łączyła z różnymi warstwami malowanymi zazwyczaj temperą, ale nie tylko, już sięgając coraz głębiej w język abstrakcji. Ale także będą tu mogli Państwo zobaczyć także jej wcześniejsze monotypie, takie charakterystyczne, czarno-białe, powojenne prace, gdzie bardzo dużo można dostrzec różnych idiomów sięgających do poczucia alienacji, wyobcowania, gdzie ta figura ludzka jest nadal dostrzegalna i jej pracę sytuujemy w dialogu z innymi artystami, z artystami, z którymi często się przyjaźniła, jak w przypadku polskich artystów, czy artystów, których twórczość śledziła. Natomiast nigdy ich tak jednoznacznie nie powtarzała, zawsze absorbowała bardzo dużo nie tylko sztuki, ale i literatury, myśli politycznej i wykształciła niesamowicie własny, taki swoisty język.
0: Któremu możemy przyglądać się w MSN-ie jeszcze do 28 czerwca. Proszę się zatem przyglądać, proszę odwiedzać MSN, zostawać tu jak najdłużej, a całej rozmowy Katarzyny Kozak z Natalią Sielewicz można wysłuchać na naszej stronie, do czego też oczywiście Was zachęcam.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Jeśli ktoś z Was pod koniec maja albo nieco później planuje pobyt w Madrycie, to będzie miał okazję spotkać się właśnie tam ze sztuką Ewy Juszkiewicz. O tym, na czym polega fenomen jej twórczości, jak to się stało, że jej pomysł na przedstawianie kobiecych sylwetek w bardzo szczególny sposób zawojował świat sztuki, na pewno powiemy jeszcze więcej w weekendzie w Wielkim Mieście. Dzisiaj taka malutka zapowiedź, bo wystawa ma zostać otwarta 26 maja. Zbliża się już południe, zatem ja zachęcam Was teraz do tego, żebyście pokołysali się jeszcze trochę w objęciach naszej muzyki, a o 14 spotkali się z Alicją Myśliwiec w odbiciach kultury. A teraz niech maj się mai, niech weekend trwa. Miłego, odpoczywajcie. Do usłyszenia.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: 11. Płyta tygodnia w TVZ. Naszemu Gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
13: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Skidim!
7: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
8: Skiteam! Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar.

0: Możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pasta. Tani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No...
13: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.

0: do Carrefoura?
1: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Słońce, to może się niestety nie udać. Sobota będzie pochmurna, a miejscami spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu. Ciepło, ale na pewno nie gorąco. 11-12 stopni na północy kraju, przez 15-16 w Warszawie, do 17 na południu w Katowicach i Krakowie. IMGW ostrzega, będą przymrozki, a w nocy temperatura przy gruncie może spaść do minus 4 stopni. A lokalnie czekają nas burze.
0: Odbicia kultury w Cilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Na antenie Cilizet ruszamy na poszukiwania. To będą filmowe poszukiwania razem z wyjątkowym festiwalem. Trwa Millennium Dogs Against Gravity, czyli święto kina dokumentalnego. I to w niejednym mieście. Więcej szczegółów już niebawem, ale no, pogoda jakoś nie sprzyja aktywności na zewnątrz. Czeka nas załamanie, więc ja zapraszam Was do kontaktu z naturą w imersyjnym świecie i zaraz z wszystkiego szczegółowo będę się tłumaczyć.
0: Odbicia kultury w Cilizet.
1: I wish I didn't waste your time, Thundercat. I tak, absolutnie zgadzam się z tym. Nie ma czasu tracić czas i nie ma czasu na dobrej jakości. Dlatego wybieramy Cilizet.

The Womack Sisters na antenie, czyli Z. A to jest program Odbicie Kultury. Jeżeli kochacie imersję i nowe technologie, a do tego pragniecie kontaktu z naturą, to mam całkiem ciekawą propozycję. To interaktywna wystawa 10 milionów drzew. Wystawa, którą można oglądać w warszawskim Melt Muzeum. Wystawa, która opowiada o relacji, która zachodzi między wodą i drzewami. I to jest w zasadzie nie wystawa, ale raczej podróż multisensoryczna, podczas której prowadzą nas procesy natury. Czyli można powiedzieć, że to właśnie Matka Natura jest reżyserką tego spektaklu i też scenografką wystawy. Wzruszająca opowieść o sile drzew i ich roli w zatrzymywaniu i magazynowaniu wody. Dzięki ekspozycji możemy usłyszeć dźwięki wydawane przez rośliny i poczuć kojący zapach lasu. Możemy podsłuchiwać też, o czym szumią drzewa. Nie tylko lekcja wiedzy o przyrodzie, ale też coś, co pozwala poczuć jej rytm i zrozumieć znaczenie drzew dla funkcjonowania absolutnie nas wszystkich.

0: To jest właśnie Chili Z. Karmimy dzisiaj wszystkie wasze zmysły. Mówiłam wam o wystawie dotyczącej drzew. Czas na zapach lasu, czyli na urzekającą kombinację słodkiej żywicy, igliwia, świeżej trawy. Moim zdaniem to jest najpiękniejszy zapach na świecie. W zasadzie ba, cała gama zapachów. Zapachów ziemi, grzybów, kwiatów, deszczu. Las kusi pięknem, a górując nad podszyciem drzewa będą niedługo przynosić ukojenie w upalne dni. Taki odpoczynek potrafi solidnie naładować nas energią, więc co? No ruszamy w trasę. A jak rozpocząć buszowanie? Mam na to bardzo prostą receptę. Zacznij podróżować, ale nie planuj. Im dłużej planujesz, tym więcej rzeczy może iść nie tak. Warto skupić się na konkretach. Na którą budzik, o której wychodzę, kiedy wracam, a reszta? Reszta niech będzie twoją własną przygodą.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Skidim! Czas na rower! W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
19: Skidim! Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.

Tutaj tytuł bezsensownie, u nas z sensem. O wyjątkowych rzeczach, bo i do czynienia mamy z wyjątkowym człowiekiem. Urodził się wtedy, dokładnie w tym samym roku, co Andrzej Wajda i królowa Elżbieta II i Marilyn Monroe, ale znalazł swój sposób na długowieczność i szczerze mówiąc wzruszam się totalnie, gdy mogę wam o tym opowiadać, bo David Attenborough, o nim mowa, od dekad pokazuje piękno naszej planety. Niewiele jest osób, które w taki sposób wpływają na to, jak myślimy o przyrodzie i o naszym miejscu na świecie. A David Attenborough to nie tylko biolog, naukowiec, prezenter, to jest człowiek, instytucja, to legenda. Dla dziennikarzy wzór do naśladowania. Domyślam się, że jego życie osobiste pewnie też jest tematem na film, bo to życie osobiste łączy się z życiem zawodowym w bardzo ścisły sposób. Barwne przygody, tak. A BBC Earth przygotowało dokument David Attenborough, początek wielkiej przygody. Film totalnie wzruszający. Ja przyznaję się wam bez bicia, nawet teraz się trochę wzruszam, kiedy opowiadam wam o nim, bo to jest film pełen archiwaliów, rozmów ze współpracownikami jubilata, który pokazuje, jak zaczęła się ta niesamowita przygoda, jak David Attenborough szukał swojej życiowej drogi, w jaki sposób ją znalazł. Cykl Życie na Ziemi, w jaki sposób się narodził. Znam go bardzo dobrze, ale nie miałam pojęcia, jak wyglądały początki, a ten cykl zmienił oblicze telewizji i nadał zupełnie nowy rytm karierze Davida Attenborough. 100 lat, setne urodziny już za panem Davidem, za Sir Davidem, no ale panie Davidzie, pan to powinien spokojnie żyć nam z 200 lat. Sierra i Mercy, tak właśnie gramy dla was w to sobotnie popołudnie w Chili Z. A ja cóż, wzruszam się dalej, no i wracam do BBC Earth.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Przyznam się wam szczerze, że patrzę na to, co dzieje się za oknem, no i nie wierzę. Nie wierzę w te chmury, nie wierzę w temperaturę na termometrach i nie wierzę w ostrzeżenia IMGW, które mówią jednoznacznie minus 4 stopnie przy gruncie. Jak to pytam? Uwaga, 9 dzień maja. Ja wiem, że zimna Zośka, ja wiem, że trzech ogrodników. No ale ludzie, gdzie jest to 20, 20 kilka? No wiem, że to nie była konwencjonalna prognoza.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: 8:11 na północy, do tego jeszcze 16:15 w centrum kraju, do 16:17 w Krakowie i Katowicach. Tak wygląda pogoda w statystyce. Czy kultura ma swoją statystykę? Oczywiście. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta statystyka była tylko i wyłącznie rosnąca. Przecież o to nam wszystkim chodzi i o kulturę, która nas zatrzymuje, która daje do myślenia, która sprawia, że chce nam się więcej, chce nam się lepiej. Takie propozycje mamy dla was w CZ.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: To jest jeden z moich ulubionych kawałków. Bardzo się cieszę, że otwieramy nim godzinę. Co prawda w remiksie, no ale za to jakim? Limit. A pamiętam, że byłam przy tej piosence zakochana, a dzisiaj słucham jej z dużym sentymentem.

Mybo State, Holly Walker i Peace Talk. Nie wiem, czy to są rozmowy o pokoju, raczej nie, ale to są rozmowy, które w 100% mnie interesują, więc chciałabym się nimi z wami podzielić, a mają związek z festiwalem. Z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. Od Iranu przez Szwecję, Białoruś, aż po Nowy Jork. Te miasta już odwiedziłam razem z festiwalem. No i szczerze mówiąc, odwiedziłam też Warszawę i zgodnie z tym, co mówi festiwal, zabawa była taka, jakby 2016 trwał nadal, no bo to była taka reminiscencja filmu Wszystkie nieprzespane noce Michała

z reżyserem. No więc nie lada gratka dla tych, którzy lubią drążyć, lubią zadawać pytania. A film odtwarza wydarzenia z 1919 roku i przedstawia jeden z niezwykłych eksperymentów politycznych. Włoski poeta i wojownik zajmuje miasto, dzisiaj Rijeka na Chorwacji, i rozpoczyna 16-miesięczną krwawą okupację. To jest bardzo intrygujący portret ultranacjonalistycznych poglądów. No, bardzo trafna refleksja nad wpływem przeszłości na kształtowanie się dzisiejszego społeczeństwa. Jak trafnie zauważy jeden z rozmówców, niestety wciąż są tacy ludzie, tylko nie wiemy, kim są. Więc przeszłość ożywa w Warszawie, a fakty splatają się w hybrydowej wizji reżysera, który łączy archiwalne nagrania i wywiady ze współczesną rekonstrukcją. Takie rzeczy, Millennium, Dogs Against Gravity, kocham ten festiwal. A to już When It Comes to Us i Francis. W ogóle powiem wam, że to kino dokumentalne jest w świetnej kondycji i bardzo mi to imponuje.

0: To jest Chili Z. Przed momentem opowiadałam Was o święcie kina dokumentalnego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Szapoba za to, co robicie, za to, że przypominacie, że kino dokumentalne zawsze jest zaangażowane. To jest zawsze głos, który opowiada się po jednej ze stron. I wbrew temu, co mogą mówić bardzo ważni dyrektorzy innych festiwali, Karol, dyrektor Millennium Dogs Against Gravity, mówi: tak, polityka jest częścią tego, czym jest dokument. To, że zabieracie głos w ważnych sprawach, jest absolutnie uzasadnione, ba, wręcz konieczne. Karolu, bardzo szanuję to Twoje zdanie i bardzo się cieszę, bardzo się szeroko uśmiecham do tego wszystkiego, co dzieje się w związku z festiwalem. I z dużą przyjemnością zapraszam też Was na piątek, na panel, który poprowadzę, związany z tym, kto patrzy, jeżeli to my patrzymy i patrzymy na zwierzęta, które odwzajemniają się spojrzeniem. Będą fotografowie, będą trenerzy zwierząt, powiem krótko, będzie się działo.
1: Nastaw się
2: na chill out.
3: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winszewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

Dawid Podsiadło, Kasia Nosowska, a i Weniak. To jest nasz sposób na udany weekend w Chili Z. No i proszę bardzo, czemu fascynacja Marilyn Monroe, moi drodzy, się nie kończy? Na to pytanie odpowiedzi szuka bestsellerowa autorka, fantastyczna kobieta Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, twórczyni bloga Zwierz Popkulturalny, która z pasją wprowadza nas do świata tajemnic, sekretów, mitów i faktów, czyli do wszystkiego, co wpływało i ukształtowało legendę Marilyn Monroe. Ona śledzi teorie spiskowe, ale też to, co robiła i to, jak robiła, czyli jej obecność w kinie, w muzyce, w reklamie. Przypomina też, do czego bardzo szeroko się uśmiecham, poszukiwania polskiej Marilyn Monroe i tropi historii przejęcia przez polski skarb państwa odbitek jej zdjęć. Więc może warto spojrzeć raz jeszcze na ikonę i spróbować zrozumieć, dlaczego wciąż lśni pełnym blaskiem. Dla tych, którzy nadal wątpią, mimo mojej rekomendacji, to nie jest książka o Marilyn Monroe, to jest historia, opowieść, herstoria, powiedzielibyśmy, o tym, dlaczego wciąż nie potrafimy przestać na nią patrzeć, dlaczego nie możemy oderwać od niej wzroku i co to mówi o nas samych, jaka jest droga tej bohaterki i przede wszystkim, co z historii Marilyn Monroe wynika w 2026 roku, 9 maja. To jest książka, która daje do myślenia, która nas automatycznie zatrzymuje, która oczywiście zbiegła się ze stuleciem urodzin tej wielkiej diwy kina, o której mówimy bardzo wiele, ale czy wszystko? No, to jest pytanie, które nie pozostawia kropki za sobą, które cały czas daje nam tą swobodę trzech kropek, które otwierają nas dalej. Karaoke bar, Angus i Julia Stone. Tak gramy dla Was w tę sobotę na antenie Chili Z. Kwadrans dzieje nas od 16:00.

0: Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Sobota nas nie rozpieszcza, na niebo nad Polską pokrywają chmury, no miejscami niestety może padać. IMGW ostrzega przed przymrozkami. A temperaturowo 16-17 stopni to jest max dla Katowic i Krakowa. 14 stopni tyle pokazują warszawskie termometry, 9-10 stopni na północy kraju. Biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam, uśmiecham się szeroko i mówię wprost, jesteś lekiem na całe zło. To jest zdanie, które można adresować tylko i wyłącznie do kultury i natury. Wystarczy 5 sekund w galerii z dziełami sztuki, które nam się podobają, i 2 sekundy w lesie, aby uzyskać dostęp do takiego dobrego samopoczucia. Taki, wiecie, strzał, który sprawia, że od razu świat wydaje się jakimś bardziej przyjaznym miejscem. I na takie strzały warto czekać, w nie warto inwestować.
0: Odbicia kultury w Chili.

0: To jest Radio Chilize, tam zabieramy Was do Krakowa, o granicach, o splątaniach, o niedokończonych historiach. O tym wszystkim opowiadają zdjęcia pokazywane w ramach miesiąca fotografii, ale znacznie więcej o tym Krzysztof Głódkowski z miesiąca fotografii w Krakowie. Z dużą przyjemnością gościliśmy go w Chilize.
1: Wydaje mi się, że o Niemczech, naszym najbliższym sąsiedzie i najważniejszym partnerze, tak naprawdę bardzo mało wiemy, więc chcemy skorzystać z tej okazji. Zaprosiliśmy mnóstwo artystów i artystek i specjalistek z Niemiec, ale też z Polski. Oni razem pracują. Część robi projekty specjalnie na festiwal i ten program główny w ramach trzech dużych wystaw w Mocaku, w Bunkrze Sztuki i Galerii Pałacu Potockich, no i w ramach bardzo, bardzo wielu wydarzeń towarzyszących, debat, warsztatów, spotkań, oprowadzeń. Będziemy starali się o tym opowiedzieć, właściwie zacząć temat, bo zobaczymy, co z tego wyniknie.
2: Bardzo podoba mi się ten początek i zwłaszcza to, o czym powiedziałeś, że de facto, mimo że ten sąsiad jest tak bliski, to my stosunkowo niewiele o nim wiemy, a czasem

0: niemieckie, to w ogóle jak wygląda po prostu, jak wygląda ulica, jak wyglądają miasta. To oczywiście jest też temat, którym będziemy się zajmować, czyli szeroko pojęta wschodnio-zachodniość, czyli z jednej strony, no właśnie, gdzieś tam między Polską a Niemcami była ta przesuwająca się właśnie nad naszymi głowami i wiążąca się z dramatami, migracjami granica, a z drugiej strony, no wiemy, że historia niedokończona tak naprawdę, tutaj mówię też w dużym nawiasie, ale reforma czy proces integracji wschodu i zachodu Niemiec, no to jest wielki problem. Zresztą, no poproszę popatrzeć na wyniki wyborów, sondaży w tej chwili, no AfD na tym resentymencie jedzie i to powinno być dla nas przestroga. Tego typu hasła znamy z polskiego podwórka również i tego typu podziały.
1: I ciąg dalszy nastąpi, a to już Swim Against the Tide, The Japanese House.

0: Kultura, która daje do myślenia, ale też takie miejsca, które pozwalają nam się zatrzymać. Miejsca na straży pamięci, ale też pamięci na przykład o zielarskiej tradycji. Dlatego postanowiłam zabrać Was na Podlasie, a tam jest niesamowity ogród zielarski. Ziołowy zakątek, to jest jego nazwa. Stare drewniane domy, tysiące ziół, biegające koty, piejące koguty. Prostota, która stała się luksusem. No i koryciny udowadniają, że nasze zapotrzebowanie na ten rodzaj luksusu jest większe i większe. Idealny cel podróży. Właściciel, pan Mirosław, wymarzył i stworzył to miejsce i dzieli się miłością do Podlasia, miłością do roślin, absolutnie niezapomnianą wiedzą. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko z tego czerpać, ale też z rekonstrukcji budynków, które znajdują się w ziołowym zakątku. To jest takie miejsce, które może trzymać Was na kilka dłuższych chwil. Z całego serca gorąco polecam.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chill Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: 3.17.41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8.11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

No i proszę, beznamiętnie, ale z taką namiętnością, z taką pasją. Podobną pasję odnajduje w Krakowie. Można tam oglądać wystawę See On. Prowadzi nas artystka do swojego świata. Jest to opowieść budowana malarstwem, rzeźbą, instalacjami wideo, a równolegle Dorota Masłowska opowiada o jej twórczości własnym, autorskim poematem. Efekt wow, gwarantowany. Polecam, byłam, widziałam, absolutnie rekomenduję. No a naszym rekomendacjom w Chili Z absolutnie możecie zaufać.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Skidim.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
6: Skidim. Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

0: CZ. Živice. Pogoda.
1: Podaruj mi trochę słońca, chciałoby się powiedzieć tak i chciałoby się, no ale na razie przyjdzie nam na to słońce trochę poczekać. Zimna Zośka, trzech ogrodników, to wszystko przed nami, a dzisiaj minimalne załamanie, choć dopiero przed smak tego, co nas czeka. Dużo chmur i parasole, które mogą być potrzebne, to jest taka absolutna kwintesencja. A obok tego 14 stopni w Warszawie, 15-16 na południu Polski i 11 na północy, ciśnienie spada.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Tak, tak, zapraszam, szeroko się uśmiecham i zachęcam Was do tego, aby na kilka chwil się zatrzymać, żeby się zastanowić i żeby zacząć planować, bo trzeba przyznać, że wiosna i lato kuszą nas taką ilością wydarzeń, koncertów, wystaw, no że chciałoby się powiedzieć, co z tym dalej zrobić, ale my mamy na to swoje sprawdzone sposoby, mamy takie rekomendacje, którym z pewnością możecie zaufać. Więcej o nich po 17 w CZ.
0: Odbicia kultury w CZ.

0: Cruel World, Holly Humberstone na antenie Chili Z, a u nas Unreal Estate, czyli granice splątania, niedokończone historie. To wszystko w ramach Miesiąca Fotografii. Miesiąc Fotografii zaczyna się 14 maja, więc już niebawem, potrwa do 14 czerwca, a zaraz po nim zmiana warty, ponieważ zaczyna się fotofestiwal, a tam program główny i wystawa pod hasłem My versus kontra, sama do końca nie wiem, zwierzęta, ale o tym więcej Krzysztof Sandrowicz z kolektywu fotofestiwalu.
1: Myślę, że przyzwyczailiśmy naszą publiczność do tego, że my tutaj jesteśmy po to, żeby zadawać pytania, a to każdy musi znaleźć swoją własną indywidualną odpowiedź.
0: Zaczepni jesteście w tym zadawaniu pytań.
1: Tak, festiwal jest taką formą zaczepną i doświadczeniem, które ma na celu sprowokować ważne refleksje na ten temat naszych relacji ze zwierzętami nieludzkimi. To podkreślamy, żeby nie zapomnieć właśnie o swojej zwierzęcości. Festiwal jest przede wszystkim takim lustrem, w którym patrząc na zwierzęta...
0: Czyli my to zwierzęta ludzkie.
1: Tak, my to zwierzęta ludzkie, zwierzęta to zwierzęta nieludzkie i patrząc na zwierzęta odbijamy się jakby w lustrze. Festiwal de facto jest o człowieczeństwie i przez pryzmat relacji ze zwierzętami opowiada o nas, bo jakby często idealizujemy i romantyzujemy te relacje, więc na festiwalu nie będzie pięknych kotków i piesków z Instagrama. To jest wystarczająco dużo tego kontentu jest na social media. Tutaj chcemy pokazać ten kontekst właśnie krytyczny, taki bardziej emocjonalny, ale też oparty na doświadczeniu, bo często blokujemy pewne refleksje, bo są niewygodne, ale też nie będziemy epatować przemocą, zdecydowanie. Nie jest to festiwal, który ma na celu tutaj jakiejkolwiek terapii szokowej, więc ta wystawa jest bardzo przejmująca. Zaprosiliśmy ponad 10 artystów z różnych kontynentów, tak, między innymi Feng Li, słynny chiński twórca opowiadający o swojej śwince, która jest członkiem rodziny, ale też Nikita Trioszyn, który opowiada o kontekście kotów domowych, w kontekście również wojennym, bo projekt powstał

Fotofestiwal od czerwca przez 2 tygodnie, 18-28 dzień czerwca, data do zapisania, do zapamiętania, no i też możliwość odkrywania Łodzi w takiej formie, w której to miasto może nas absolutnie zaskoczyć. Father, Son i Silist, tak gramy dla Was w Czyli Zet.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Królewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%. 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płuka ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
16: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie?
0: Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: Po reklamie.

Na dno Daniel Godson i Zorza na antenie GZ. Czasem pierwsze zdanie decyduje, czy otwierasz książkę i po kilku słowach wiesz, że przepadasz. No ale bywa inaczej, czyli kilkanaście stron zamienia się w kilkadziesiąt, a czytamy już nie z ciekawości, tylko z poczucia obowiązków. Mówiąc się, że no wiecie, no może coś się wydarzy, może coś się jeszcze rozkręci. No bo jak to? Odkładać tak w połowie? Od po prostu. Ale Nancy Pearl, amerykańska bibliotekarka, autorka książek i krytyczka literacka, stwierdziła, że hola, są granice tej brawury i wyciąga prosty wniosek. Jeżeli po 50 stronach książka nie wciąga, to odłóż ją bez wyrzutów sumienia i poczucia winy. Za to ze świadomością, że to nie jest lektura dla ciebie. Przynajmniej nie na teraz. Jaki z tego wniosek? Moi drodzy, zawsze z pasją, zawsze z pomysłem. No ale krótko mówiąc, nic na siłę.

krótko i na temat Hold On i Ray na antenie, czyli Z. A to już Francis i Let It Out, czyli porcja muzycznej czułości. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo, ale to bardzo dziękuję. Po godzinie 18:00 Max Bers, za kulis i Tomasz Sobierajski. A my słyszymy się jutro po 14:00.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta
6: szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję zza kulis, a naprzeciwko mnie dzisiaj Tomasz Sobierajski. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Tomaszu, profesor Tomasz Sobierajski, te tytuły naukowe, kiedy przychodzi do rozmowy z osobami, które znasz, bardziej pomagają czy przeszkadzają? Jak to jest z perspektywy zawodowej, prywatnej? Bo bardzo często przedstawiając różnego rodzaju gości, nawet jako konferencjer, zwracamy uwagę na to, jakie są tytuły naukowe, ale ponieważ znamy się też prywatnie, to zastanawiałem się, jak to w twoim przypadku wygląda w praktyce.
2: No właśnie, nie wiem z jakiego powodu zawsze nie mówisz do mnie per profesorze, no to mówisz mi po imieniu. Przyzwyczaiłem się do tego, że jeśli jest ktoś, kto tak bardzo zwraca uwagę na te tytuły naukowe, to znaczy, że zbyt mało na nie zapracował albo zapracowała, bo jeśli jest tak, że to jest poparte pracą, wiedzą, doświadczeniem, to nie zwraca się na to szczególnej uwagi i właściwie jest zarezerwowane, powinno być zarezerwowane tylko na jakieś konferencje naukowe, więc swobodnie możesz mówić do mnie po imieniu.
1: Dobrze, Tomku.
2: Zostawmy gdzieś tam dalej.
1: Naukowiec, socjolog, zdrowolog, maratończyk, autor, guru. Dobra kolejność?
2: Bardzo dobra, no wszystko zależy od momentu mojego życia, w którym jestem, ale tak, to są te wszystkie rzeczy, które, znaczy nie wszystkie, które mnie opisują, bo rzeczywiście jestem osobą, która zajmuje się bardzo wieloma rzeczami. Jestem w związku z tym kłopotem dla wielu osób, bo nie wiedzą, do jakiej szufladki mnie włożyć. Mamy tendencję do tego, że lubimy, kiedy ktoś znajduje się w jakiejś szufladce i czujemy się z tym bezpiecznie. To trochę tak, jak mamy w szufladzie uporządkowane rzeczy i wiemy, że w tej szufladzie znajdują się sztuczce, w tej bielizna, w tej coś innego i nagle jest człowiek, który znajduje się w tych wszystkich szufladkach i trochę nam to dezorganizuje życie, czujemy się jakoś z tym niezbyt dobrze i też nie wiemy, w której szufladce tego człowieka szukać, ale ja bardzo lubię z tych szufladek wychodzić.
1: O czym ty marzyłeś jako młody człowiek, jako osoba, która widziała siebie w perspektywie czasowej?
2: No, kiedy byłem młodym człowiekiem, to marzyłem o miłości.
1: Dziś już nie marzysz.
2: To nie było tak, że miałem jakiś plan. Miałem zawsze ambicje, ale to nie były ambicje, które były jakoś chore i nie prowadziły po trupach do celu, ale zawsze wiedziałem, że nie chcę się zatrzymywać w jakimś tam jednym momencie i zadowalać się jakąś małą stabilizacją. I zawsze mnie pchało do przodu i mam taką zasadę do tej pory, że jeśli dostaję jakąś propozycję od życia albo od kogoś, to pytam się, czy mam na to weekend. To znaczy, bo wiem, że w weekend jestem w stanie się bardzo wielu rzeczy nauczyć i do wielu rzeczy przygotować. I jeśli mam weekend, to wtedy za tym idę. Wiele wyborów w moim życiu to była właśnie moja odwaga albo brawura, jakby ktoś mógłby to nazwać, do tego, żeby realizować rzeczy, o których być może nie mam pojęcia, ale wiem, że jestem w stanie się dość szybko nauczyć, a potem rzeczywiście nawet stać się ekspertem w tej dziedzinie.
1: A co ciebie najbardziej dzisiaj pasjonuje z perspektywy twojej ścieżki zawodowej? Bo kiedy się osiąga te pewnego rodzaju szczeble, to są szczeble kariery, to są szczeble rozwojowe, ale na pewno o czymś się marzy, kiedy realizuje się poszczególne tematy, zakresy, prace, które się broni, przedstawia, to na pewno jest jakiś proces.
2: O Noblu, wiadomo, każdy naukowiec marzy o Noblu, ale jestem realistą. Myślę, że najbliżej mi do Nobla z literatury, jeśli kiedykolwiek, ale to, co mnie najbardziej interesuje w tej chwili, to jest, wszedłem też, jakby wyskoczyłem z tej szufladki socjologicznej i wszedłem w szufladkę zdrowotną i mam drugie wykształcenie medyczne, już w dorosłym życiu, co spowodowało, że znalazłem taką fantastyczną niszę, w której bardzo realnie przez moją pracę naukową mogę pomagać ludziom. To znaczy, współpracując na przykład z jakimiś ośrodkami naukowymi, możemy znajdować nowe sposoby leczenia ludzi albo profilaktyki zdrowia. I to jest coś, co jest fenomenalne. Nie? Na przykład taka praca sprzed 2 lat z chińskimi naukowcami, która doprowadziła do tego, że dzięki naszej pracy będzie można ratować życie milionom osób z tamtej części świata. I to jest z jednej strony surrealistyczne, ale z drugiej strony myślisz sobie, no tak, no po to to jest i po to jestem. I nie jestem tylko dla siebie, tylko jestem dla tych osób i po to, żeby można im pomóc.
1: Tomasz Sobierajski razem ze mną. Wracamy po krótkiej przerwie. To jest audycja Zza Kulis.

0: Chili Z.
1: Tomasz Sobierański razem ze mną w studiu. Przed przerwą powiedziałeś o odpowiedzialności, o tym, że działasz trochę z myślą, by drugi człowiek był też uwzględniony w twojej wizji świata. Jak to jest, że z jednej strony mówimy bardzo często o tym, że załóż najpierw maskę sobie, zadbaj o siebie, a z drugiej strony, kiedy słuchałem wywiadów z tobą i kreśliłem sobie szkic twojej osoby, to dużo mówisz o odpowiedzialności za drugiego człowieka. Gdzie my na tej osi stawiania na siebie powinniśmy też twoim zdaniem zauważać tych innych?
2: Znakomicie, że o to pytasz, bo to jest rzecz, która mnie rzeczywiście ostatnio zajmuje, bo my tak bardzo zaczęliśmy się zajmować sobą, samymi sobą i własnym rozwojem i tym stawianiem swoich granic, że właściwie są niektóre osoby, które potem dziwią się, że nikt na przykład do nich nie podchodzi, nie dzwoni, nie zagaduje, nie zaprasza ich na randki, ale zapominają o tym, że tak postawiły sobie granice, że właściwie i to są już takie zasieki, przez które nikt nie jest w stanie się przedrzeć. Więc a zawsze powtarzam, że my nie jesteśmy samotnymi wyspami, że ludzie są nam bardzo potrzebni i każda osoba, która nas słucha, jak odpowie sobie na pytanie, co jej daje prawdziwe szczęście, to okaże się, że to są relacje z innymi ludźmi, że to jest bliskość innych ludzi, że to jest dotyk, że to jest przytulenie, że to jest ktoś powie coś miłego, ktoś powie, że kocha, ktoś powie, że tęskni. To są te rzeczy. I oczywiście my możemy udawać, że szczęście nam dają pieniądze, ale to nie jest wystarczające. Jeśli nie mamy się z tym, z kim podzielić, jeśli nie mamy kogo czym obdarować, jeśli nie zaznamy czegoś dotyku, no to nie będziemy szczęśliwi. Możemy się oszukiwać, że tak jest, ale to jest nieprawda. W tej takiej, jak ja to nazywam, przeleczonej introspekcji, czyli wnikaniu w siebie, poszliśmy już tak daleko, że właściwie i my nie rozumiemy, kim jesteśmy i inni ludzie nie rozumieją, jak do nas podejść.
1: Czy uważasz w takim razie, że społeczeństwo jest w pewien sposób zbyt sterapeutyzowane lub sterapeutyzowane w niewłaściwy sposób?
2: Super by było, gdyby było sterapeutyzowane. Oczywiście też trzeba pamiętać, że funkcjonuje bańka polegająca na tym, że może się wydawać niektórym osobom, jest rzeczywiście w tym naszym świecie warszawskim, wielkomiejskim, ma się wrażenie, że wszyscy chodzą do terapeuty. W ogóle jest tak, że jeśli ktoś nie chodzi do terapeuty, to coś z nim jest nie tak. Ale to jest tylko bańka. Większość osób nie stać na to, żeby pójść na terapię. Więc myślę, że tu nie jest kwestia przeterapeutyzowania, to jest bardziej kwestia tego, co my dostajemy z mediów społecznościowych i tego, że tam pojawiają się różnego rodzaju guru, z tego powodu ja jestem prześmiewczo guru przez dwa o z kreską, tam się pojawiają osoby, które właśnie opowiadają o tym, jak się odgradzać od innych ludzi. Zresztą też bardzo, jak jest to okropne słowo, im się monetyzuje, bo jeśli odgradza się od innych ludzi, to zostanie mi tylko ten człowiek po drugiej stronie ekranu i będę wysyłał mu gifty, różyczki, jakieś inne historie. Więc przeterapeutyzowania moim zdaniem nie ma jeszcze, natomiast jest właśnie taka zbyt mocne wnikanie w siebie i niedostrzeganie innych ludzi.
1: Jakie są największe zagrożenia w związku z tym rozdrapywaniem swoich ran i może nieumiejętnym później opatrywaniem ich?
2: No to jest przede wszystkim tkwicie w jednym miejscu. Tkwienie.
1: Język polski nie zawsze jest
2: tak,
1: najłatwiejszy dla...
2: Nie, jest wspaniały,
1: też
2: ale...
1: przed chwilą zrobiłem pauzę i takie...
2: Możemy w tkwicie, piękne słowo.
1: Piękne.
2: Wiosna, kwitnięcie i tak dalej. W każdym razie zostajemy często w ogóle w jednym miejscu. Coś sobie taką rzeczą, która jest... o której najczęściej mówię i też wywołuje bardzo dużo dyskusji, ale podłożę się znów, to jest obwinianie naszych rodziców za wszystko, co nam zrobili. I poza bardzo traumatycznymi przypadkami, które wymagają rzeczywiście pracy, to znakomita większość naszych rodziców robiła wszystko, co najlepsze, żeby tylko było nam jak najlepiej. A my w pewnym momencie trafiamy na jakichś niedoświadczonych terapeutów, którzy nam kierują nas na tą ścieżkę, a może obwinić swoją matkę albo ojca, bo bardzo łatwo obwinić naszych rodziców, bo popełniali mnóstwo błędów, szczególnie na pierwszych dzieciach tak zwanych testowych, gdzie w ogóle nic nie wiedzieli, bo tam kolejne dzieci to już jakoś idzie. I łatwo rodziców obwinić, natomiast to jest martwy punkt. bo no ile możemy się na tych rodzicach wyżywać? Dbali o nas tak jak potrafili i nagle po prostu ktoś przyjeżdża i mówi: mamo, tato, byłem niekochany, nieprzytulany. Okej, dobra, warto to powiedzieć, warto to wyjaśnić, ale już dajmy im spokój, bo i też dajmy sobie spokój, zatrzymajmy się, wyjaśnijmy to i idźmy dalej po dorosłe życie.
1: Tomasz Sobierajski razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis. Wracamy do was po krótkiej przerwie.
0: Zza Kulis, czyli Z.
3: Autopromocja.
0: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party.

0: 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.

0: Gazet.
1: Tomasz Sobierański razem ze mną w studio. Przed przerwą rozmawialiśmy o micie normalności, bo dr Gabor Mate trochę dobrze to ujął, jeśli chodzi o bezpośrednio książkę, którą pisał z synem. Wszyscy jesteśmy w pewien sposób straumatyzowani. Bardziej, mniej, ale nosimy w sobie pewnego rodzaju traumy. Ty powiedziałeś przed przerwą o tym, że warto postawić kres rozgrzebywaniu tego, co w przeszłości, i spojrzeć nieco bardziej w przyszłość. W jaki sposób znaleźć taki balans, punkt dobry, by wystartować po prostu ze świeżym startem? Czy to jest rodzaj przebaczenia, czy to jest rodzaj myślenia, które powinniśmy zmienić, by żyło nam się po prostu lżej?
2: I to jest właśnie to pytanie, które zasługuje na Nobla, gdybym na nie odpowiedział.
1: To jest ten moment, Tomku.
2: Tak, który to jest ten, ta sytuacja. Dla każdego z nas to jest bardzo różna historia, bo oczywiście jak mówisz na przykład o przebaczaniu, to są te wszystkie wspaniałe historie, które mówią o tym totalnym przebaczaniu i przebacz wszystkim, którzy zrobili ci coś okropnego, i przebacz tym, którzy cię, nie wiem, nękali w szkole, albo tym, którzy tam, nie wiem, coś ci jeszcze innego dziwnego zrobili. Ja mam dość przewrotną teorię, jeśli o to chodzi, to znaczy ja uważam, że oczywiście nie powinniśmy tego rozdrapywać, ale nigdy nie powinniśmy zapominać, że te osoby nam to zrobiły, bo to radykalne przebaczanie jest w ogóle jakimś takim rodzajem udawania, że my jesteśmy ponad to wszystko, a nie jesteśmy ponad naszymi uczuciami, nie jesteśmy ponad naszymi resentymentami, ponad naszym bólem, które tamte osoby nam sprawiły, i to czasami bardzo długo trwa, ale też uważam, że powinniśmy dokładnie pamiętać, kim były te osoby i co nam robiły, po to, żeby potem znów nie wpaść w pułapkę podobnych osób albo tych samych osób. Bo teraz wyobraźmy sobie, że ktoś nam zrobił krzywdę, my się zachowamy właśnie tak jak w tych mediach społecznościowych, tym radykalnym wybaczaniem, powiemy, że nie, że w ogóle kocham cię, to co mi zrobiłaś, czy zrobiłeś, to już zapominam. No i jaka jest szansa, że to znów jakby przyjmiemy tę osobę i przytulimy ją do naszego szczero złotego serduszka, to jaka jest szansa na to, że jeśli ta osoba nas skrzywdziła, to nie skrzywdzi nas drugi raz. No, bardzo mała, bardzo duża jest taka, że nas skrzywdzi, że nas oszuka, że nas okłamie, że nas okradnie, więc albo osoba podobnym typie, w podobnym charakterze. Więc uważam, że nie ma co się oczywiście skupiać na tym i rozdrapywać ran, ale nie można zapominać. Ludziom trzeba pamiętać rzeczy, które złe zrobili, i co więcej, trzeba im mówić, że zrobili te złe rzeczy. Bo znów my jesteśmy wychowani w czymś takim, że dobra, stało się coś, zrobili coś, to, ale przemilczmy to, tam jest to powiedzenie ciszej nad tą trumną, jakieś takie dziwne. A ja uważam, że nie, że trzeba powiedzieć, słuchaj, stary, stara, to, co zrobiłaś, czy zrobiłeś, było koszmarne, podłe, okropne, i nie mam zamiaru udawać, że tak nie było. Pamiętam taką sytuację z mojego życia. Jestem człowiekiem, który był wychowywany tak, żeby być bardzo dobrze wychowanym, i na przykład kiedyś taki moment miałem z taką kobietą, która była dla mnie potwornie podła, była oprawczynią w ogóle. Ja byłem wychowany, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, to ja mam mówić dzień dobry tej drugiej osobie. I pamiętam, że ją kiedyś miałem na schodach i powiedziałem jej dzień dobry odruchowo, a potem się zatrzymałem i powiedziałem nie, ale jakim prawem jej życzę dzień dobry? Jakim prawem jej życzę czegokolwiek dobrego, jeśli ona mnie po prostu przez lata niszczyła? I od tamtej pory nie było takiej opcji. Jest dla mnie powietrzem, miałem ją jak powietrze, patrzyłem jej w oczy, ale w życiu nie pożyczyłbym jej niczego dobrego. Nie, bo dokładnie pamiętam, jaką była podłą osobą. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale to siedzi w tobie. Nie, nic we mnie nie siedzi, ta osoba nic dla mnie nie znaczy, ale nie widzę powodu, żeby zachowywać się wobec niej w porządku, jeśli ona nie zachowywa się wobec mnie w porządku. I to też pozwala mi na to, żeby właśnie takich ludzi odpuszczać, zostawiać i gdzieś tam poza moim horyzontem i nie tracić na nich energii.
1: Tomasz Sobierański razem ze mną w studio, audycja Zza Kulis. Wracamy do was za

0: Tomasz Sobierajski razem ze mną w studio. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, czym jest radykalne wybaczanie. W tej chwili zastanawiałem się, jak spozycjonować wybaczenie versus pamiętanie o tym, co kto nam zrobił. Gdzie jest ten kluczowy moment? Czy to jest moment, w którym ta osoba się reflektuje, mówi przepraszam, żałuję, nie chcę tak więcej? Czy jednak jest coś takiego, że my zawsze z tyłu głowy powinniśmy mieć, że coś się wydarzyło, więc jeśli raz się wydarzyło, to jest szansa, że wydarzy się ponownie. Gdzie jest ta granica pomiędzy odpuszczam ci, pamiętam?
1: Maciu, ile znasz osób, które cię skrzywdziły i powiedziały przepraszam? Mało.
0: Zawsze zaczynam od siebie. Jeśli mam poczucie, że komuś zrobiłem krzywdę, staram się przeprosić. Jeśli o tym nie wiem, to fajnie by było od tej osoby się w normalny sposób tego dowiedzieć.
1: Właśnie. Słowo przepraszam jest w ogóle magiczne. Ja bardzo mam wrażenie, że bardzo późno dojrzałem do tego, żeby umieć przepraszam i żeby znaczy mówienie przepraszam oczywiście to się zdarzało zawsze, ale bardziej chodzi mi o to, że dostrzegłem siłę tego słowa i magię w ogóle tego słowa. Jest ten, też tak nas się wychowuje, że są te trzy magiczne słowa, proszę, dziękuję i przepraszam, i oczywiście one zawsze były w moim słowniku, ale dostrzeżenie tego, że ja mówiąc przepraszam, jak bardzo to często oczyszcza atmosferę, oczyszcza powietrze i że mówię to szczerze, że mówię to nie na odwal się, tylko mówię rzeczywiście, że przepraszam, jest mi przykro, nie powinienem był tego powiedzieć i to jest, no to jest coś niewiarygodnego. Jak dostrzegłem, że to ma taką siłę, to w tej chwili w ogóle nie waham się używać tego słowa. Nawet czasami mi się zdarza, że ktoś mówi, że za często przepraszam, a ja mówię, nie, bo to nie ma za czym, bo to jest trochę tak jak ze słowem kocham cię, że ktoś mówi, no to jest takie słowo, które się nie można używać za często, bo co? Bo ta osoba, nie wiem, się przyzwyczai, albo nie wiem, się w tym rozsiądzie, albo nie wiem, to nie jest tak, że to jeśli mówisz cokolwiek z dobrą intencją, to nie jest tak, że te słowa tracą sens i tracą swoją moc. I trzeba mówić bliskim osobom, do których czujemy i które kochamy, kocham cię. Bardzo często, jak nam to przyjdzie do głowy, nawet kilka razy dziennie. I tak samo przepraszam, nawet w małych rzeczach. Bo nam się może wydawać, że to była mała rzecz, że na przykład powiedzieliśmy coś, nawet nie zrobiliśmy, tylko powiedzieliśmy coś i to był z naszej perspektywy żart, ale tę osobę to bardzo zaboli i powiedzenie przepraszam nawet w małych sprawach pozwala nam na to, że pewne rzeczy nie narastają, bo tak jak mówisz na przykład, że fajnie by było, żeby ktoś nam powiedział to w takiej zdrowej komunikacji, że to zabolało, ale często nie mówi nam, często ma jakieś swoje zaszłości, przeszłości, które nie pozwalają powiedzieć, słuchaj, to nie było miłe, to mnie zabolało. Nie umie tego powiedzieć bez pretensji, tylko gdzieś to w sobie gniecie i potem to wybucha, nie wiadomo z jakiego powodu, ale też my musimy być wrażliwi i musimy być uważni na drugą osobę i na to, jak i wyczuwać, kiedy warto z tym przepraszam wyjść i nawet jeśli to będzie na wyrost, ta osoba powie nie, w ogóle nie czułem się, czy nie czułam urażony, ale nigdy tego nie wiemy, więc warto powiedzieć. Warto bardziej na zapas niż mniej.
0: Dziękuję ci bardzo. Tomasz Sobierański był dzisiaj moim gościem z Zakulis. To była audycja. Zapraszamy was w tej chwili oczywiście na platformy streamingowe, bo tam czeka już na was cały gotowy odcinek podcastu z Zakulis. Dziękuję ci bardzo, Tomku. Kłaniam się nisko, Max Ber, i jak zawsze zapraszam za tydzień. Udanego wieczoru wam życzymy. Good night, good luck. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia.

0: reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Mama still dances. She still has a groove.